Sława Jezusu Chrystu! W to piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce.

przypada niedziela Wszystkich Świętych, a także pamięć męczenników chełmskich i podlaskich. W poniedziałek natomiast rozpocznie się już post apostolski, trwający aż do przedednia wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła, czyli do 11 lipca. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu. Za chwilę na naszej antenie cerkiewne kalendarium, następnie czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia. Z dzisiejszym kazaniem zwróci się dziś do nas ojciec Jarosław Jóźwik. Zaraz potem relacja z uroczystości modlitewnych w parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17 wysłuchacie Państwo dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to zaproszenie do wspólnej modlitwy w intencji krwiodawców. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie, po godzinie 19, stały element naszych radiowych piątkowych spotkań, czyli audycja przygotowana przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu ojciec Jerzy Bogacewicz zaprosi na święto parafialne do Bielska Podlaskiego i opowie nieco o bielskiej ikonie Matki Bożej. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się ramówka dzisiejszej piątkowej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie, a już za moment kalendarium.

Mamy dziś piątek, 5 czerwca 2026 roku. Znajdujemy się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Roman, książę z Uglicza, święty Dymitr, metropolita Rostowa, święty Teodor, biskup Suzdala, święta Eufrozyna, księżna Połocka, a także święty Konstantyn, cudotwórca. Żywoty świętych tradycyjnie na naszej antenie po godzinie 17.

Dziś jest szczególny dzień także dla społeczności prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które obchodzi 75-lecie swojego powołania. Szczególne modlitewne uroczystości rozpoczęły się boską liturgią o godzinie 9 w katedrze metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl znaleźć można rozmowę z rektorem Seminarium Duchownego, profesorem Jerzym Tofilukiem, na temat powołania, misji i formacji przyszłych duchownych. Rozmowę przeprowadził protodiakon Łukasz Leonkiewicz. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 2, wersety od 14 do 29, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 33 do 41. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Gdy bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, czego zakon wymaga, tacy, co nie mają zakonu, sami sobie są zakonem. Oni okazują treść zakonu wypisaną na sercach swoich, a ich własne sumienie oddaje im świadectwo. I gdy myśli nawzajem się oskarżają albo też bronią, w dzień, w którym Bóg sądzić będzie tajemne sprawy ludzkie, według Ewangelii mojej, przez Jezusa Chrystusa. Jeśli zaś ty nazywasz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się w Bogu, i znasz Jego wolę, i nauczony przez zakon rozpoznajesz co lepsze, tuszysz o sobie, że jesteś wodzem ślepych, światłością tych, co są w ciemności, mistrzem bezrozumnych, nauczycielem dzieci, który ma odwzór wiedzy i prawdy w zakonie. Ty więc, który ucząc drugiego, siebie samego nie uczysz, który głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który brzydząc się bałwanami świętokradztwo popełniasz, który chlubiąc się zakonem, przez przestępowanie zakonu Boga znieważasz. Albowiem jak napisano, imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami. Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeśli zachowujesz zakon, ale jeśli przestępujesz zakon, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc nieobrzezany zachowuje przepisy zakonu, to czy jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? I czy ten, co z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia zakon, nie będzie sądził ciebie, który mimo litery i obrzezania jesteś przestępcą zakonu? Nie ten bowiem jest Żydem, co jest nim widocznie, ani nie jest to obrzezanie, co jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim w skrytości i ma obrzezane serce w duchu, a nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi, lecz z

Rzecze pan, słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz przysięgał fałszywie, lecz dotrzymasz panu przysięgi twojej. Ja zaś mówię wam, abyście w ogóle nie przysięgali, ani na niebo, albowiem jest tronem Boga, ani na ziemię, albowiem jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, albowiem jest miastem wielkiego króla, ani na głowę twoją nie przysięgaj, albowiem jednego włosa białym lub czarnym uczynić nie możesz. Słowo wasze niech będzie tak, tak, nie, nie. Co zaś ponadto od złego jest. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. Ja zaś mówię wam, abyście nie przeciwstawiali się złu. Lecz ku temu, kto uderzy cię w prawy policzek, obróć i drugi. A temu, kto chce się z tobą sądzić i zabrać płaszcz, zostaw i tunikę. I z tym, kto cię przymusza, byś szedł z nim mile, idź z nim dwie.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, drodzy w Chrystusie bracia i siostry, dzisiejsze czytanie Ewangelii według świętego Mateusza jest doskonałym przykładem i przyczynkiem do zrozumienia słów Jezusa Chrystusa, które padają w tym samym rozdziale w wersecie 17. W wersecie 17 słyszymy: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To z kolei pozwala nam na zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć nauczanie Jezusa Chrystusa, jeśli nie będziemy czytać Ewangelii codziennie i nie będziemy starać się poznawać tekstów Starego i Nowego Testamentu, po to, aby one stały się dla nas wyznacznikiem, źródłem, żeby stały się dla nas doskonałym elementem naszego życia. Wsłuchując się w słowa Jezusa Chrystusa, szczególnie w trakcie liturgii, wiemy o tym, że Jezus Chrystus kieruje te słowa bezpośrednio do nas, do każdego z nas, po to, żebyśmy mogli je usłyszeć, zrozumieć i żebyśmy mogli przede wszystkim żyć według tych słów, które mówi do nas Jezus Chrystus. W rozdziale 5 Ewangelii według świętego Mateusza, w dzisiejszym czytaniu, od wersetu 33 do 41, słyszymy nauczanie Jezusa Chrystusa o tym, w jaki sposób powinniśmy żyć, w jaki sposób powinniśmy czynić wszystko, aby być doskonałym i aby podążać za Jezusem Chrystusem i w jaki sposób powinniśmy wypełniać przykazania Jezusa Chrystusa. Żeby zrozumieć ten oto tekst, powinniśmy odnieść się do wersetu 7 Księgi Wyjścia, rozdziału 20. A mianowicie jest tam powiedziane: nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. I dzisiaj w wersecie 33 słyszymy: rzeczy Pan, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz przysięgał fałszywie, lecz dotrzymasz Panu przysięgi Twojej. Ja zaś mówię wam, abyście w ogóle nie przysięgali, ani na niebo, albowiem jest tronem Boga, ani na ziemię, albowiem jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, albowiem jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę Twoją nie przysięgaj, albowiem jednego włosa białym lub czarnym uczynić nie możesz. Słowo wasze niech będzie tak, tak, nie, nie. Co zaś ponadto od złego jest. Kiedy poszukujemy prawdy, wtedy na ogół jesteśmy uzależnieni od wypowiedzi innych osób. Gdyż oprócz tego, że sami próbujemy szukać wiedzy, prawdy, to często nie jesteśmy jej w stanie zdobyć własnymi siłami. Wówczas uzależniamy się od wypowiedzi innych osób. Słowo może nas podprowadzić do prawdy lub prowadzić w błąd. Zwyczaj przysięgania był bardzo rozpowszechniony w Starym Testamencie w czasach Jezusa Chrystusa, ale raczej nie towarzyszył mu zamiar dotrzymywania składanych pod przysięgą obietnic. Dlatego Jezus całkowicie zabrania przysięgania i aby nie było wątpliwości, to co do zakresu zakazu wlicza różne jego formy, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Wypowiedzi człowieka powinny być proste i szczere, aby nie trzeba było powoływać się na Boga. Tak powinno zawsze znaczyć tak, a nie zawsze nie. Nie może być różnicy między tym, co kryje się w naszym wnętrzu, a tym, co wyrażamy na zewnątrz. Chrystus nie pozwala na niewypełnienie przysięgi, lecz zabranie w ogóle przysięgania. Zakaz ten jest wynikiem pokory, jaką powinien posiadać człowiek względem Boga i względem samego siebie. cóż do niego należy, cóż on takiego posiada, co może dać w zamian za przysięgę. Święty Cyryl Aleksandryjski mówi: Jezus zakazuje przysięgania na niebo i na ziemię. Chodzi o to, abyśmy nie dawali stworzeniu zaszczytu, które je przewyższa. Nie ubóstwiaj stworzenia. Ci, którzy przysięgają, mówi on, przysięgają na coś wyższego. Jak powtarza apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Zakazuje on też przysięgania na Jerozolimię i Bóg przysięga tylko na samego siebie, ze względu na własną chwałę. W Starym Testamencie, to kolejna część naszego czytania dzisiejszego, gdzie słyszymy oko za oko, ząb za ząb, ja zaś mówię wam, abyście nie przystawiali się złu, lecz ku temu, kto uderzy cię w prawym policzek, obróć i drugi, a k temu, kto chce się z tobą sądzić i zabrać płaszcz, zostaw i tunikę, i z tym, kto cię przymusza, byś szedł z nim milę i z nim dwie. I widzimy, że dzisiejsze czytania jest czymś, co przeciwstawia się prawu odwetu, normie prawnej Starego Testamentu, o której słyszymy w Księdze Wyjścia w rozdziale 21 i w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 19, werset 19. To prawo odwetu chroniło przed samowolą w karaniu za wyrządzanie krzywdy. Sprawę należało przedstawić prawowitemu sądowi. Wszyscy podlegali temu samemu prawu odwetu, które przewidywało dla wszystkich taką samą sankcję. Jezus znosi prawo odwetu. Nie można bowiem złem płacić za zło, bo w ten sposób nigdy nie przerwie się łańcucha zła. Ten łańcuch zła może przerwać tylko miłość, która zło przezwycięża dobrem i która nie szuka zemsty, ale przebacza i zapomina. Jan Chryzostom mówi: Jezus wymaga, aby ten, który cierpi, nie tylko zachował się spokojnie, ale nawet odpłacał miłością. Mówi tak, dając przykazanie nie tylko związane z takim uderzeniem, o którym tutaj słyszymy, lecz obowiązujące także we wszystkich innych rodzajach ponoszenia krzywdy. O czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii? O jakim uderzeniu w policzek słyszymy? Policzkowanie wierzchem dłoni w Starym Testamencie, w czasach Jezusa Chrystusa również, było dość rozpowszechnione u Żydów i uważano je za bardziej poniżające niż uderzenie otwartą dłonią. Dlatego Jezus zaleca zachować spokój i powagę, nie odpowiadać odruchowo na zadany cios, co mogło być równoznacznie z przygotowaniem się na otrzymanie następnego ciosu. Posłuchajmy dłuższej wypowiedzi świętego Jana Chryzostoma, który mówi właśnie o tym fragmencie w swoim komentarzu. Jezus wybrał jako przykład najwyższą krzywdę. Przytoczył uderzenie uważane za najbardziej haniebne. Uderzenie w policzek oznacza wielką zniewagę. Nakazuje takie zachowanie zarówno ze względu na wyrządzającego krzywdę, jak i otrzymującego policzek. Znieważony nie będzie uważał, że doznał czegoś złego, a czyniący krzywdę zostanie zawstydzony. Nie wymierzy już więcej drugiego policzka, choćby gorszy był od wszelkiego zwierza. Dalej mówi święty Jan Chryzostom: nic tak nie powstrzymuje czyniących krzywdę, jak to, że pokrzywdzeni cierpliwie je znoszą. Natomiast zemsta czyni wszystko na odwrót. Obu przynosi hańbę. Czyni ich gorszymi. Bardziej rozpala gniew i często eskalując zło, prowadzi aż do zabójstwa. Natomiast Bóg chce, abyśmy przynosili pożytek nie tylko sobie samym, ale także wszystkim bliźnim. Jeśli więc dasz, a nie będziesz się prawował, to szukasz jedynie tego, co pożyteczne dla ciebie. A jeżeli dodasz jeszcze coś innego, wtedy uczyniłeś tamtego lepszym. Właśnie na tym polega właściwość soli, którą on chce, aby byli jego uczniowie. Zachowuje swoją wartość i wzmacnia innych. Takie jest oto światło, bo świeci jednemu i zarazem innym. Skoro więc postawił cię na ich drodze, to bądź pożyteczny również dla tych, kto siedzi w ciemnościach. Zatem te wszystkie przykłady, o których słyszymy dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale 5, w wersecie od 33 do wersetu 41, wskazują na odmienne, oparte na miłości postępowanie wobec bliźnich posługujących się przemocą, która jest w stanie spowodować, że stary kodeks karny stanie się nieaktualny. Można powiedzieć, że taka właśnie oto była myśl Jezusa, który nie przyszedł znieść prawo Boże, ale je udoskonalić, aby je wypełnić. To też wskazuje, że postawa proponowana przez Jezusa Chrystusa nie polega na biernym poddaniu się przemocy, czy choćby tolerowaniu zła. To postawa, która w uczniach wyrabia wyrozumiałą miłość i serce szeroko otwarte na potrzeby bliźniego. Chodzi o to, by niesprawiedliwość znosić, a nie by niesprawiedliwość czynić. Sens zatem wypowiedzi Jezusowej jest następujący. Wobec zła, jakie ktoś wyrządza, nie należy nie tylko stosować prawa odwetu, lecz nawet nie powinniśmy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jeśli wierzymy, że wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy ku naszemu pożytkowi, ku naszemu zbawieniu, ku temu, abyśmy my mogli stać się doskonali. Uczniów Jezusa Chrystusa, którymi jesteśmy, powinno cechować postępowanie oparte na zasadach miłości nieprzyjaciół i na wielkiej cierpliwości. Ponieważ zasada, jaką Jezus Chrystus sformułował, bardzo odbiegała od ogólnie przyjętego sposobu postępowania. I Jezus Chrystus występuje przeciwko temu, aby odpłacać złem za zło. Lecz mówi o tym, aby to, co możemy dzisiaj również usłyszeć w słowach apostoła Pawła, abyśmy nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężyli. Święty Hilary z Poitiers mówi o tym fragmencie w następujący sposób. Ewangelie nie tylko nakazują nam powstrzymywać się od dopuszczenia niegodziwości, lecz nadto zapominać o odwecie za doznane bezprawie. Stąd, jeśli ktoś uderzy nas w policzek, mamy nastawić drugi. Jeśli ktoś nas zmusza do dźwigania ciężaru na odcinku 1000 kroków, ponieśmy go nadto drugi 1000. Lepszą bowiem otrzymamy odpłatę, gdy krzywdy sobie pomnożymy. Pan wszelkich cnót niebieskich większą miał chwałę z tego, że policzek nastawił na uderzenie, a plecy na biczowanie. Dlatego też i my powinniśmy zawsze podążać za Chrystusem.

0: wszystkiego. Jezus Chrystus pokazuje nam, że my powinniśmy przestrzegać prawa, które jest od wieków niezmienialne, jednak rozumiane w duchu naszej miłości do drugiego człowieka. Interpretacja prawa przekazana nam przez Chrystusa jest ściśle związana z Jego życiem, działaniem, nauczaniem i jest kontynuacją Jego nauki o błogosławieństwach, które również słyszymy w rozdziale 5 Ewangelii według świętego Mateusza. I może być przez nas zrozumiane w odniesieniu do Starego Testamentu, a który z kolei wypełnia się w słowach, w życiu, w Jezusie Chrystusie. Amin.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami kazanie ojca Jarosława Jóźwika, proboszcza parafii prawosławnej świętego Mikołaja, cudotwórcy w Topilcu. A już po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. Będzie to relacja z uroczystości modlitewnych w parafii świętego Ducha w Białymstoku. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie.

0: 1 czerwca przypadał Dzień Świętego Ducha, trzeciej osoby Trójcy Świętej. Tego dnia parafia na Antoniuku w Białymstoku obchodzi swoje święto parafialne. Boskiej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Już teraz na naszej antenie relacja z modlitewnych uroczystości.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

dane jest nam ponownie świętować niezwykle doniosłe i radosne wydarzenie, święto ku czci Świętego Ducha. W okresie Starego Testamentu Bóg był znany jedynie jako Bóg Ojciec. Wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa ludzie dowiedzieli się o drugiej osobie Trójcy Świętej, Synu Bożym. Boże Narodzenie można nazwać świętem Ojcowstwa Bożego, bo przedwieczny Ojciec posyła na świat swego Syna Jednorodzonego. Pascha Chrystusowa, Wielkanoc, jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło odkupienia w swym chwalebnym zmartwychwstanie. I wreszcie, Pięćdziesiątnica jest świętem trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Jego istnienie, w szczególności jako przewodnika, było znane lub przeczuwane, potwierdzone wieloma znakami. U proroka Izajasza całą wędrówkę ludu przez pustynię przypisuje się jego prowadzeniu. Duch Pana kierował ich na spoczynek. Także Jezus został wyprowadzony przez Ducha na pustynię. Jednak Duch ujawniał się niejako stopniowo, jako ciało.

0: Aby podczas chrztu Chrystusa w rzece Jordan, obiecany apostołom przed niebowstąpieniem jako pocieszyciel i nauczyciel, widzialnie i odczuwalnie, w szumie i podmuchu, na podobieństwo ognistych języków stąpił na nich zgromadzonych w jednym miejscu. Ludzie odczuli działanie Ducha Świętego i uświadomili obecność trzeciej osoby, dla jedynego Boga, jakkolwiek trzech osoba, jako Trójcę, jednoistotną i niepodzielną. Cerkiew jest przeświadczona, że jest ona miejscem nieustannej pięćdziesiątnicy, że dary Ducha Świętego udzielane są zarówno poszczególnym osobom, jak i całej wspólnocie Cerkwi. Jednak chrześcijan wielu w pierwszych już wiekach nurtowało pytanie, czy to wydarzenie było jedyne i niepowtarzalne w historii zbawienia, czy też nadal dokonuje się w życiu Cerkwi. Na to pytanie próbował odpowiedzieć jeden ze świętych bogobojnych ojców, święty Jan Złotousty, w końcu IV wieka. Starał się on wyjaśnić zebranym w Cerkwi Antiochii, dlaczego dziś nie ma takich cudownych znaków, jakie miały miejsce w syjońskiej izbie, syjońskiej gornicy i w okresie apostolskim. Jeśli są one dowodem obecności Ducha Świętego, to dlaczego nie ma ich teraz w cerkwi? Pisał święty Jan. Wiele osób zadaje mi to pytanie i powtarza, dlaczego dar języku był kiedyś udzielany ochrzczonym, a dzisiaj nie jest? Dlaczego ta łaska zniknęła i nie jest dana ludziom dzisiaj? Aby odpowiedzieć na to pytanie, święty Jan Chryzostom mówi, że istnieją dwa rodzaje duchowych łask. Niektóre są niewidoczne i można ich doświadczyć i dostrzec. Je tylko na drodze wiary, innym towarzyszą widoczne znaki, które służą temu, aby przekonać niewierzących. W początkach cerkwi była potrzeba widocznych oznak, zwłaszcza wobec niewierzących, aby przyciągnąć ich do głoszenia Ewangelii lub wobec wahających się, aby utwierdzić ich w wierze. Wstąpienie Ducha Świętego na apostołów było wewnętrzne, duchowe, chociaż towarzyszyły mu także widoczne przejawy zewnętrzne. Jeżeli dziś nie są już widocznie nadzwyczajne znaki, to dlatego, że stały się one nieużyteczne, gdyż wiara chrześcijańska jest dostatecznie umocniona. To, co kiedyś było cudowne i widoczne na zewnątrz, teraz pozostaje niewidoczne i wewnętrzne. Dary ducha nadal są udzielane, ale w formie duchowej są one uwewnętrznione. Mówi o tym święty Jan Chryzostom. Wybitny hierarcha cerkwi, prawosławny patriarcha antiocheński Ignacy IV wypowiedział takie znamienne i często cytowane przez kaznodziejów słowa. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Cerkiew jest tylko organizacją, władza dominacją, misja propagandą, liturgia niczym więcej, jak tylko wspomnieniem. Życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa. Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj. Ewangelia jest mocą życia. Cerkiew ukazuje życie Trójcy Świętej. Władza jest posługą wyzwalania. Misja jest pięćdziesiątnicą, liturgia pamiątką i zapowiedzią. Ludzkie działanie jest przebóstwione. To są niezwykłe, piękne i bardzo prawdziwe słowa. Jednak przyjmując to do wiadomości, my wszyscy bardzo potrzebujemy mieć pewność, że Duch Święty nie tylko ciągle jest w cerkwi i prowadzi ją, ale że jest także każdym z nas. że możemy wejść w kontakt z Nim i przeżyć naszą własną pięćdziesiątnicę. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze tak, że są różne dary łaski, lecz ten sam Duch, różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dary wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwa, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języku i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języku. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu jak chce. Drodzy bracia i siostry, w każdym z nas jest zasiane ziarno dobra, piękna i prawdy. Ale jak bezowocna jest ta ziemia, jeżeli nie otrzyma odpowiedniej ilości deszczu i światła. Tak i bezowocna jest ludzka dusza, dopóki nie otrzyma łaski Ducha Świętego. Wielu świętych ludzi rozumiało, że bez pomocy Bożej, Jego kierownictwa, wsparcia, nie jest możliwe jakkolwiek życie duchowe. Łaska odnawia duszę, kieruje wolę ku dobru, ogrzewa serca miłością do Boga i bliźni. Kieruje człowieka ku niebu. Łaska oczyszcza i oświetla jego istotę. Wedle wielu uduchowionych ludzi łaska Ducha Świętego przynosi duszy ludzkiej taki pokój i radość, wobec których wszelkie inne ziemskie dobra i wartości stają się nieistotne i godne politowania. Świadomi tego w dniu wielkiego i wspaniałego dzisiaj święta, szczególnie gorąco prośmy, aby Duch Święty przyszedł i wcielił się w nas i oczyścił nas od wszelkiej skwierny i spasi duszy nasza. Amen.
1: Рыцарем всей от сия души и от всего помышления.

0: Wszyscy ojcy, drodzy bracia i siostry, drogie dzieci, proboszcz jeszcze raz zachęcił nas, żeby dzisiaj zostać w cieniu dębu. Już tradycyjnie kończymy pod tym dębem świąteczne uroczystości. Ale to też i symbolika, bo przecież Abraham spotkał samego Boga w swojej gościnności pod postacią trzech aniołów, a usiedli oni wszyscy razem w cieniu dębu. I dzisiejsze święto, jedna z nazw tego święta to jest Dzień Trójcy, Święto Świętej Trójcy. A więc to bardzo pasuje do tego wydarzenia ze Starego Testamentu. Ale dzisiejsze święto też ma nazwę inną, też starotestamentową. To święto Pięćdziesiątnicy. Nazwa została przejęta od święta Starego Testamentu, bo w Starym Testamencie bardzo czczono otrzymanie prawa, Tory i dekalogu, 10 przykazań, które otrzymał Mojżesz. I to obchodzono w dzień Pięćdziesiątnicy, bo po 50 dniach Mojżesz pobytu na górze otrzymał te 10 przykazań. Stąd był dzień Pięćdziesiątnicy bardzo czczony, bo przecież prawo miało oczyszczać lud od grzechu i czynić go świętym. Dlatego wyróżniał się ten lud jako święty spośród narodów pogańskich. Ale nie zawsze prawo oczyszcza człowieka. Prawo tylko obnaża grzech. Prawo pokazuje, że ktoś narusza, ale wcale nie uwalnia go od tego naruszenia. I dlatego jest nowe prawo, prawo łaski Ducha Świętego, którego Bóg zesłał, Bóg Ojciec wyposłał Świętego Ducha w 50. dzień po zmartwychwstaniu jednorodzonego swego Syna. I ten Duch Święty prowadzi nas do świętości. Oczyszcza nas. Bez Ducha Świętego nic się nie może dziać. I ktoś zapyta, ale co możecie pokazać takiego, gdzie widzimy działanie Świętego Ducha? Tak, nie da się tego wydzielić, tak, w jakiś sposób pokazać, że tu bez Ducha, a tu z Duchem jest działanie. Ale przecież to, że jesteśmy dzisiaj wszyscy tutaj, to jest ewidentny przykład działania Świętego Ducha. Wiara od apostołów dotrwała do dziś. To wtedy, kiedy zstąpił Duch Święty, dał siłę apostołom, żeby szli i głosili i czynili cuda w imię Jezusa Chrystusa. Te cuda i ich głoszenie Ewangelii trwa aż do dziś. I to wszystko dzieje się dzięki działaniu łaski Ducha Świętego. Dlatego to, że dzisiaj tu jesteśmy, to jest działanie łaski Ducha Świętego. Bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich dzisiaj, ten świąteczny dzień. Byliśmy, wielu z nas tu obecnych było świadkami, jak ta cerkiew powstawała. Dla młodych wydaje się, że ona istnieje od zawsze, ale potrzebowała ona wiele naszego wysiłku i ofiar, żebyśmy mogli teraz w niej przebywać i wznosić nasze modlitwy. Ale dzisiaj proboszcz prosił jeszcze o wspieranie jednej budowy, bo na swoje barki, nie powiem, że na jego barki spadła, spadło zadanie, ale wziął to zadanie. Wziął sam dobrowolnie to zadanie, żeby budować jeszcze jedną cerkiew na Białostoczku, na terenie obecnej parafii Świętego Ducha. Powiem, że staraliśmy się o to miejsce, czy jakiekolwiek tam znalezienie miejsca, od prawie 30 lat. A to wskazane miejsce 20 parę lat. To tyle wymagało czasu, załatwienie wszystkich kwestii prawnych, żeby to miejsce zostało przekazane pod budowę cerkwi. I myślę, że teraz proboszcz ojciec Jerzy Boreczko nadrabia ten czas. Tak długo czekaliśmy, a budowa bardzo szybko idzie. Ale oczywiście to też dzięki waszemu wsparciu, bo potrzebne są finanse, aby z tego budowa nie pójdzie do przodu. Ale powiem, że ze zdziwieniem nawet czasami patrzę, jak to szybko powstaje. A więc dzisiaj chcę wyrazić wdzięczność i ojcu Jerzemu za jego poświęcenie i wysiłek przy budowie cerkwi, ale też wszystkim wam, ofiarodawcom. Dziękuję też wszystkim, którzy się trudzą w tej parafii, Radzie Parafialnej, dyrygentom, chórzystom, a także tym najbliższym pomocnikom proboszcza, duchownym, którzy tutaj służą i Bogu, i bliźnim w tej parafii. Serdecznie wam wszystkim dziękuję, a dzisiaj też serdecznie pozdrawiam z okazji waszego parafialnego święta. Życzę wam wszystkim, żeby Bóg swoją łaską, żeby ten Duch Święty swoją łaską spoczywał na wszystkich was. Pomagał wam przy zwyciężaniu wszelkich trudności i prowadził was tą drogą, która wiedzie do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Niech wam w tym wszystkim Bóg swoją łaską pomaga. Spasi Gospodzie.
1: Ekscelencjo, drogi Władyko nasz, czcigodni ojcowie, bracia i siostry. Cyrkiewne hymny, a także cyrkiewny śpiew dają nam odczuć, że nasza uroczystość dzisiejsza zbliża się ku końcowi. Podczas boskiej liturgii ustami, sercem, a także umysłem dziękowaliśmy Bogu, wychwalaliśmy Jego, a także jednocześnie prosiliśmy o laskę dla każdego z nas, dla nas wszystkich. Prosiliśmy tego samego Świętego Ducha, który stąpił na uczniów Chrystusa, których zlękliwych, bojaźliwych przemienił odważnych, śmiałych, niemalże heroicznych. Dzisiaj, moi drodzy, nam brakuje trochę tej odwagi. Boimy się świata, boimy się ludzi, jakże często boimy się także i dnia następnego. Dlatego też potrzebne jest nam wsparcie Ducha Świętego, tego Ducha, który wszystko wypełnia, nieustannie działa w świecie, ponieważ jest źródłem prawdy, mocy i wszelkiej dobroci, bo jest tym właśnie, co jest niezbędne każdemu z nas. Ale musimy zabiegać o tego Ducha Świętego. Musimy prosić o Jego, aby przyszedł i zamieszkał w nas. Ekscelencjo, drogi Władyko, w imieniu swoim, jak również całej naszej prawosławnej społeczności tutaj zgromadzonej, proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za wasz przyjazd, za przewodniczeniu dzisiejszej boskiej liturgii, za homilię, za słowa wsparcia, które zawsze odczuwam ja jako proboszcz i dlatego też szczególnie chciałbym podziękować w dniu dzisiejszym. Duch Święty niech również wspiera w waszych codziennych trudach, abyście mogli również w dobrym zdrowiu nieść arcykapłańską posługę dla ludzi i dla naszej cerkwi. Ja również wszystkim serdecznie dziękuję za waszą obecność i życzę, aby Wszechmogący Bóg obdarzał was tym wszystkim, co jest niezbędne do dalszego życia. Dziękuję za waszą uwagę. Z praznikiem!

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Drodzy słuchacze, a za nami relacja z modlitewnych uroczystości w parafii Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, która to w miniony poniedziałek obchodziła swoje święto parafialne. Boskiej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. A już za moment, punktualnie o godzinie 17, zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to m.in. zaproszenie do wspólnej modlitwy w intencji krwiodawców.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 5 czerwca 2026 roku. Znajdujemy się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Roman, książę z Uglicza, święty Dymitr, metropolita Rostowa, święty Teodor, biskup Suzdala, święta Eufrozyna, księżna Połocka oraz święty Konstantyn, cudotwórca. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie do wspólnej modlitwy w intencji krwiodawców, harmonogram uroczystości modlitewnych w parafii w Suwałkach, a także zaproszenie do udziału w pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja 14 czerwca w niedzielę o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie organizatorzy zapraszają na krótkie spotkanie do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się poznać, zintegrować, a także wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać już z doświadczonymi krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca. W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy cerkiew wspomina modlitewnie wszystkich świętych. Na tę okoliczność ojciec protodiakon Marek Kozłowski, proboszcz wspólnoty w Suwałkach, gorąco zaprasza do uczestnictwa w obchodach święta parafialnego. Tegoroczne uroczystości będą miały szczególny charakter z uwagi na wizytę zwierzchnika diecezji białostocko-gdańskiej, jego ekscelencji najprzewielebniejszego Jakuba. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 8:30 zostanie odprawiony molebień z oświęceniem wody. Około godziny 9:30 po przywitaniu arcypasterza przy cerkwi Władyka dokona poświęcenia świątyni po remoncie, a następnie będzie przewodniczył boskiej liturgii. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniach 24-25 czerwca na pielgrzymkę autokarową do monasteru w Jabłecznej z okazji Dnia Pamięci Świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru. 24 czerwca wyjazd z Białegostoku o godzinie 12, a powrót 25 czerwca około godziny 17. Zapisy do 5 czerwca pod numerem telefonu 883-772-000 883-772-000. Istnieje możliwość dołączenia na trasie pielgrzymki.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17 i za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, czyli żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem, około godziny 17.35, wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. W dzisiejszym odcinku rozmowa z marszałkiem województwa podlaskiego Łukaszem Prokorymem. Około godziny 18.00 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie stało element piątkowych spotkań, czyli audycja przygotowana przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20.00 powtórka serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu ojciec Jerzy Bogacewicz zaprosi na święto parafialne do Bielska Podlaskiego i opowie nieco o bielskiej ikonie Matki Bożej. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej piątkowej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.00. Przyszła pora na czytania z synaksarionu, czyli żywoty świętych. To historie przepełnione duchową nauką i nieustanną modlitwą. Święci swoim życiem i działalnością pokazali, jak wzrastać w wierze i poświęceniu, wypełniając chrześcijańską naukę. Już teraz na naszej antenie żywot świętej Mirofory Marii Kleofasowej, którą szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna.
1: Dzisiaj Cerkiew w sposób szczególny czci pamięć świętej Mirofory Marii Kleofasowej. Święta Maria, żona Kleofasa, była jedną ze świętych kobiet, które służyły Panu Jezusowi w czasie jego wędrówek od Galilei do Jerozolimy. Towarzyszyła mu też do Golgoty, opłakiwała ukrzyża wraz z Bogorodzicą i świętą Marią Magdaleną, podczas gdy apostołowie się rozbiegli. Rankiem trzeciego dnia przyszła do grobu, niosąc wraz z innymi kobietami wonności i stała się świadkiem zmartwychwstania, które następnie ogłosiła apostołom.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Zawsze miej w pamięci tych, którzy prześcigają Ciebie w czynieniu dobra, aby zawsze widzieć, jakie posiadamy w porównaniu z nimi niedostatki. –

Dzisiaj cerkiew wspomina świętą Eufrozynę Połocką. Córka księcia Światosława Połockiego, potomka księcia Włodzimierza i kuzynka bizantyjskiego cesarza Manuela Komnena, święta Eufrozyna od dzieciństwa gorliwie badała święte księgi i pisma świętych ojców. Kiedy miała 12 lat, sława jej piękności i uczoności rozpowszechniała się wszędzie i rodzice chcieli ją wydać za mąż. Gdy tylko Eufrozyna dowiedziała się o tym, w tajemnicy udała się do swojej ciotki Igumenii Romany, żeby zostać mniszką. W monasterze pozostała niedługo. Otrzymawszy błogosławieństwo biskupa Połockiego na zamieszkanie przy cerkwi, święta poświęciła swój czas modlitwie i przepisywaniu ksiąg, które sprzedawała, a otrzymane pieniądze rozdawała potrzebującym. We wsi niedaleko miasta święta zbudowała kamienną cerkiew i zorganizowała monaster. Wkrótce przyszli tutaj, pomimo uporczywych sprzeciwów rodziców, jej siostra Eudokia i kuzynka i dwie krewne, a także wiele innych dziewcząt ze szlacheckich rodzin. Eufrozyna kierowała nimi przenikliwymi decyzjami, wskazując drogę prowadzącą do Pana. Potem zbudowała jeszcze jedną cerkiew pod wezwaniem Bogurodzicy i przy niej męski monaster, któremu podarowała ikonę otrzymaną od cesarza Manuela, a która według tradycji była wykonana przez świętego apostoła Łukasza w Efezie. Do Eufrozyny przychodzili porady świeccy i święta mądrze kierowała tymi, którzy byli powołani do życia monastycznego. Dożywszy późnej starości, święta Eufrozyna przekazała kierowanie monasterem Eudokii i udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie pragnęła zakończyć swoje ziemskie życie. W Konstantynopolu pokłoniła się wszystkim świętym miejscom i była z honorami przyjęta przez cesarza i patriarchę. Gdy święta przebywała w Ziemi Świętej, objawił się jej anioł i powiedział o jej śmierci. Po przyjęciu świętych tajemnic chrystusowych, święta Eufrozyna zmarła w pokoju 23 maja 1173 roku i została pochowana w monasterze świętego Teodozjusza. Po zdobyciu Jerozolimy przez Saladyna w 1187 roku jej relikwie przeniesiono do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, a w 1910 roku przekazano je do założonego przez nią monasteru w Połocku.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster w Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki archimandryta Efrem w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. W książce przeczytać można o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Boska gorliwość i niemoc ciała. W późniejszej biografii świętego Józefa Hezychasty ojciec Sofroniusz wspomina pełną łaski ascezę, jakiej podejmował się za młodu, pragnąc naśladować życie swoich świętych starców. Oprócz postów ustanowionych przez cerkiew, starcy mieli jeszcze własne reguły, aby wzmożyć swoje zmagania. Zachowali ten zwyczaj również wtedy, gdy do nich dołączyliśmy. Nie pozwalali jednak nam, młodszym, go przestrzegać. Haralampiusza jeszcze nie było, kiedy wraz z moim młodszym współbratem bardzo nalegaliśmy na starca, aby pozwolił nam żyć według ich reguły. Rozpoczynał się wielki post. Nasz typikon wymagał zaś ścisłego milczenia, z wyjątkiem soboty i niedzieli, oraz surowego postu, który co roku zmieniał formę. Zgodnie z regułą, każdy z nas gotował w puszce konserwowej 25 drachm, to jest 75 gramów, zwykłej mąki z odrobiną wody i soli. Odbywało się to po wieczerni, o godzinie 9 czasu bizantyjskiego, 3 godziny przed zachodem słońca. W soboty i niedzielę odbywał się wspólny posiłek, na którym jednak spożywanie chleba i innych produktów było ograniczone, nie zaś według zachcianki. Tak wyglądało to podczas tego konkretnego wielkiego postu. Przekonaliśmy starca i zgodził się, abyśmy także i my przestrzegali tego typikonu. Z wielką radością rozpoczęliśmy ową praktykę po środzie pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Wielu mnichów na Świętej Górze i nie tylko tam przez pierwsze 3 dni Wielkiej Czterodziesiątnicy przestrzega ścisłego postu, nic nie jedząc i nie pijąc. Pierwszy mały posiłek spożywają dopiero w środę po liturgii uprzednio poświęconych darów. Wszystko szło dobrze prawie do 5. tygodnia, kiedy zmęczenie i znużenie zaczęły nam mocno doskwierać. Wtedy to pewnego ranka nie obudziliśmy się o zwykłej porze, choć ojciec Arseniusz zapukał nam do okna. Starzec zapytał, dlaczego nie widzi nas jak zwykle w pracy, na co ojciec Arseniusz odpowiedział, że jesteśmy chorzy i nie możemy wstać. Nie, Arseniuszu, powiedział. Nie bądź naiwny, nic im się nie dzieje. Daj im po prostu trochę chleba, nic więcej, a wyzdrowieją w mgnieniu oka. W rzeczy samej, kiedy wzięliśmy to lekarstwo, natychmiast poczuliśmy się dobrze. W ten sposób nauczyliśmy się nie przekraczać miary własnych możliwości i nie wzbijać się ponad nasze siły. chcąc nauczyć nas na podstawie swoich własnych przeżyć i doświadczeń, precyzji wymaganej w mniejszym życiu, Józef Młodszy opowiadał nam: Żyłem u stóp tego wielkiego Ojca i naprawdę, osobiście i namacalnie, widziałem przekraczające naturę zdarzenia. Mówić inaczej byłoby kłamstwem. Tak jak wy widzicie rzeczy ziemskie i zmysłowe, tak też my widzieliśmy zjawiska nadprzyrodzone. Emanowały one z tych herosów, którzy kochali Boga całym sercem i nie korzystali z przynależnych im praw natury, lecz przezwyciężali je nad ludzką pracą, postami i czuwaniami. Nasz starzec opowiadał nam również o duchowym bogactwie, które prawdziwy uczeń dziedziczy po swoim starcu. Uczeń, który pojął znaczenie posłuszeństwa, otrzymuje łaskę od swoich duchowych ojców, niczym bogate dzieci, które bez żadnego wysiłku ze swojej strony dziedziczą spadek po rodzicach.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej książki już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A już za moment na naszej antenie stały element piątkowych audycji, czyli powtórka środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Zachęcamy serdecznie do pozostania z nami.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. W dzisiejszym materiale wysłuchamy rozmowy z marszałkiem województwa podlaskiego Łukaszem Prokorymem. A rozmawiamy m.in. na temat hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, nagrodach imienia księcia Konstantego Ostrogskiego, a także tematach związanych z funduszami europejskimi i podlaskim bonem turystycznym. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś pana marszałka województwa podlaskiego, pana Łukasza Prokoryma. Dzień dobry, panie marszałku, szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Przede wszystkim dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Chcielibyśmy porozmawiać o bieżących sprawach związanych z naszym województwem, ale pierwsze kwestie to kwestie cerkiewne, bo to prawosławne radio i naszych słuchaczy to również interesuje. Jakiś czas temu, po raz 45 już, odbywał się festiwal międzynarodowy Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jakie znaczenie ma ten festiwal dla naszego województwa?
3: Zdecydowanie jedno z ważniejszych wydarzeń w roku w naszym regionie. Niezwykle też ważne dla słuchaczy. Festiwal ma gości z całego świata, można powiedzieć. Osoby przyjeżdżają specjalnie do Hajnówki, żeby przez tydzień brać udział w eliminacjach, w koncercie otwarcia, w koncercie finałowym. Też goście, czyli uczestnicy festiwalu, są z całej Europy i z całego świata. To pokazuje też bogactwo pieśni prawosławnych. Ja cieszę się, że województwo podlaskie może być partnerem tego wydarzenia, ponieważ jest to niezwykle ważne i Hajnówka jako punkt na mapie, ale też niezwykle wydarzenie, które pokazuje naszą historię, naszą tożsamość, naszą kulturę i nasze dziedzictwo narodowe, czyli to wszystko, co dla władz województwa jest niezwykle ważne.
2: Ostatnie wydarzenie, na którym również widzieliśmy się z panem marszałkiem, to było rozdanie nagród imienia księcia Konstantego Ostrogskiego. Nagrody przyznawane przez kapitułę działającą przy przeglądzie prawosławnym. Zostały wyróżnione osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie duchowości, dialogu, dziedzictwa prawosławnego. Jak pan marszałek ocenia to wydarzenie i laureatów tegorocznej nagrody?
3: Myślę, że niezwykle ważna nagroda też dla w dzisiejszych czasach, ponieważ nagroda jest o tym, że można budować mosty, można budować porozumienia pomiędzy ludźmi, pomiędzy społecznościami.

0: niezwykle to jest aktualne w dzisiejszych czasach, kiedy mamy często właśnie pokusy, żeby te mosty burzyć, a to pokazuje, że najważniejsze właśnie jest budowanie i łączenie. Cieszę się, że jednym z laureatów został pan profesor Leon Tarasewicz, bo jest to autor, tutaj oczywiście będę mówił o naszym województwie, ale to jest opinia ogólnopolska, że nasze logo, którego autorstwa jest pan profesor Leon Tarasewicz, jest najpiękniejsze w Polsce i myślę, że też to logo oddaje sens tego konkursu, o którym ksiądz redaktor zapytał, ponieważ te wszystkie kolory, które pokazują nasz lokalny ekumenizm, czyli różne wiary, różne religie, różne kultury, różne narodowości, ale to wszystko właśnie jest, to tworzy pięknego żuberka, ponieważ jest te kolory, te kwadraciki są, mam wrażenie, połączone właśnie takimi mostami współpracy, porozumienia, czyli tym wszystkim, o czym jest ta nagroda. Dla mnie tym bardziej to było ważne wydarzenie, ponieważ to było taka, chyba mam wrażenie, pierwsze moje spotkanie z panem profesorem, jak zostałem marszałkiem województwa, więc też to była okazja, żeby mu powiedzieć, że to logo ma się świetnie, że cały czas budzi podziw w całym kraju i że ta jego praca, którą wiele lat temu wymyślił, jest cały czas aktualna i myślę, że to nigdy nie ulegnie zmianie.
1: To prawda, logo jest bardzo piękne i wszystkie osoby, które poznają to logo, od razu są zaskoczone. To logo teraz jest innowacyjne, a kiedyś to musiało mieć jeszcze większe znaczenie.
0: Tak, to pokazuje niezwykłą też otwartość i myślę, że to jest prawda, że profesor Tarasewicz, jak mało kto rozumie nasz region, rozumie podlaskie.
1: Panie marszałku, jesteśmy przy temacie naszego województwa i kilka takich kwestii bieżących związanych tutaj z naszymi sprawami. Ostatnio w debacie publicznej coraz częściej pojawia się takie pojęcie jak prawo do pozostania. Czym jest to prawo do pozostania?
0: To jest wielka koncepcja, którą buduje Komisja Europejska. Rozpoczęła jej budowę 6 maja. Unia Europejska jako nasza rodzina jest oparta na takich filarach spójności, czyli że wszyscy powinni się w taki sam sposób rozwijać, mieć takie same szanse rozwojowe, ale też to, z czego wszyscy korzystamy, chociażby jako turyści, czyli swoboda przepływu osób, usług i towarów. Ale też już dzisiaj Komisja Europejska dostrzega, że są takie miejsca w Unii Europejskiej, że nasi obywatele wyjeżdżają z tych miejsc, które nazywają domem, ponieważ brakuje możliwości edukacyjnych, brakuje pracy, brakuje dostępu do usług zdrowotnych czy usług publicznych. I dlatego tworzona jest koncepcja, której celem jest to, aby stworzyć mechanizmy, które nie będą powodowały, że nasi mieszkańcy, też mieszkańcy Polski, też mieszkańcy naszego województwa opuszczają miejsce zwane domem, ponieważ nie mają pracy, nie mogą się dokształcić, czy mają problemy z dostępem do usług publicznych. My jako województwo bierzemy w tych konsultacjach aktywny udział. Prawdopodobnie jutro przedstawię nasze stanowisko, ale też tych uwag wpłynęło wiele i od naszych uczelni, od szkół, od izb przemysłowych. Jak zwykle nasi mieszkańcy są niezwykle aktywni w tych konsultacjach, bo przypominam, rok temu konsultowaliśmy strategię dla regionów wschodnich i co czwarty głos całej Unii Europejskiej pochodził z województwa podlaskiego, więc jestem przekonany, że to będzie kolejny krok. Mówiliśmy o trudnym sąsiedztwie, czyli o sąsiedztwie z Białorusią i z Rosją. Teraz mówimy o tym, że trzeba wspierać takie miejsca w Polsce, w Unii Europejskiej, gdzie te trudności z dostępem czy do szkoły, czy do pracy są większe i tam też Unia Europejska powinna dodatkowe środki na takie zadania kierować. To wszystko właśnie się kręci, to co powiedział ksiądz, wokół nowego prawniczego terminu prawo do pozostania.
1: A zdaniem pana marszałka, co jest kluczem do tego, żeby młode osoby zostawały w województwie podlaskim? Czy to są miejsca pracy, czy to są kwestie mieszkaniowe, kwestie szkolnictwa, opieka zdrowotna? Jak? Czy ma pan marszałek tutaj jakieś główne wątki?
0: Jak najbardziej dostrzegamy problem wyjazdu młodych ludzi z województwa podlaskiego i też o tym staramy się pisać w naszej strategii, żeby szukać wyjść z tego problemu. Na pewno są potrzebne chociażby ciekawe i nowe kierunki studiów. Jest wiele wspaniałych na naszych kierunkach i na uczelni medycznej, i na Uniwersytecie w Białymstoku, na Politechnice Białostockiej, ale to fajnie też, że chociażby Uniwersytet w Białymstoku tworzy kierunek weterynaria. To będzie siódmy kierunek, szacunek w Polsce. To pokazuje, że staniemy się ważnym też ośrodkiem dla tego zawodu. A przypominam, jesteśmy województwem rolniczym, gdzie ci weterynarze są wyjątkowo potrzebni. Myślę, że to będzie też jeden z takich pomysłów właśnie, żeby przez tą drogę edukacyjną tych młodych ludzi w naszym województwie podtrzymywać, ale też jestem przekonany, że ten kierunek będzie też przyciągał mieszkańców innych regionów. Kolejny na pewno ważny krok to są miejsca pracy. Mamy już otwarte przejścia graniczne, jeszcze nie widzimy tego efektu tych otwartych przejść granicznych, ponieważ może upłynęło jeszcze za mało czasu, ale też jestem przekonany, że ta sytuacja geopolityczna, też te środki, które chociażby rząd polski z programu SAFE będzie dedykował dla polskich przedsiębiorców, to też będą nowe miejsca pracy, nowe firmy, nowe szanse rozwoju i mam wrażenie, że to też będzie pomagało, aby tych młodych ludzi zatrzymywać w województwie podlaskim.
1: Chciałbym, żebyśmy jeszcze nawiązali do tematu funduszy europejskich w województwie podlaskim. Ostatnio była otwarta taka wystawa, na której możemy podziwiać to wszystko, co dzięki Unii Europejskiej udało nam się osiągnąć dzięki tym funduszom. A jakie są teraz takie szczególne kierunki właśnie inwestycji związanych z funduszami europejskimi w naszym województwie?
0: Tych kierunków jest wiele. Są to chociażby odnawialne źródła energii, są to też odnawialne źródła energii na budynkach publicznych, tak aby nie tylko dbać o środowisko, ale też dbać o mniejsze wydatki na te cele z budżetów naszych gmin czy powiatów, a też chociażby ostatnie umowa z piątku, którą podpisywaliśmy z panem prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem, budowa rodzinnego domu dziecka. Niezwykle coś ważnego, takiego miejsca brakowało na północy naszego województwa. Czy budowa miejsca, gdzie seniorzy z tamtej części województwa, osoby z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać i z porad lekarskich, psychologicznych, porad prawnych, ale także w tych miejscach będzie działał też Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli też będą te osoby mogły się w sposób intelektualny rozwijać. Też ta perspektywa, która trochę zmieniła swoje cele, to są też środki na obronność, na bezpieczeństwo, na ochronę ludności. To, co jest też niezwykle ważne z uwagi na tą sytuację geopolityczną. A są to też środki chociażby dla przedsiębiorców, środki na kulturę. Tych zadań jest bardzo wiele. One są wszystkie też niezwykle ważne. Ta wystawa, o której ksiądz redaktor powiedział, ona trochę tak łączy dwie rzeczy, bo maj jest miesiącem funduszy europejskiej we wszystkich polskich regionach, ale otwieraliśmy ją w dniu 27 maja, czyli w dniu samorządu terytorialnego. I tak też trochę jako marszałek szukałem, jak możemy połączyć fundusze i Dzień Samorządu. I tą osobą, to był oczywisty wybór, jest pan prezydent Tadeusz Truskolaski, który od tego roku jest również honorowym ambasadorem województwa podlaskiego, ale w tym roku obchodzi 20-lecie swojej prezydentury. 20 lat kieruje naszym miastem i właśnie ta wystawa jest i o środkach europejskich, które zmieniały naszą stolicę, ale jest też historią właśnie o osobie pana prezydenta, który oprócz świetnych pomysłów, jak pokazuje o te 20 lat, umiał znaleźć środki, żeby te pomysły zrealizować, co myślę było też niezwykle trudnym zadaniem, ale jak pokazują te zdjęcia, zostały one zrealizowane bardzo, bardzo dobrze.
1: Białystok w przeciągu 20 lat zmienił się diametralnie. Mam znajomych, którzy tutaj przyjeżdżali kiedyś, przyjeżdżają teraz. To miasto jest nie do poznania. Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy pana Łukasza Prokoryma, marszałka województwa podlaskiego. Panie marszałku, ostatnia sesja sejmiku województwa podlaskiego to też temat, który chcielibyśmy poruszyć, bo w przestrzeni medialnej mamy dużo różnych informacji. Pojawiają się różne nagrania wideo z tej ostatniej sesji. Co właściwie się tam wydarzyło?
0: Tak, no to niestety trochę polityka w mojej ocenie niepotrzebnie wchodzi na poziom regionalnych parlamentów. Temat dotyczył dwóch aspektów. Pierwszym aspektem to są nielegalni imigranci, którzy mieliby być rozlokowywani w naszym województwie, więc trzeba jasno podkreślić, żaden nielegalny imigrant nie będzie ani rozlokowany w województwie podlaskim, ani żadnym innym województwie naszego kraju. Wynika to z rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego, który wskazał, że kraje, które sąsiadują z Białorusią, które sąsiadują z Rosją, z uwagi, że to jest wschodnia granica Unii Europejskiej, też Polska z uwagi na pomoc Ukraińcom, z tych kwot jest zwolniona. Żaden nielegalny migrant nie jest w Polsce i nie będzie. Jesteśmy na chwilę obecną zwolnieni do końca tego roku z tych kwot, bo zgodnie z prawem te zwolnienia się odbywają w systemach rocznych, ale wiemy już z deklaracji i rządu, i Komisji Europejskiej, że te decyzje będą odnawiane, więc temat, który mówi, jeżeli ktoś mówi, że jacyś nielegalni imigranci będą w województwie podlaskim, to jest nieprawda, nie ma i nie będzie. I to wynika nie z decyzji sejmiku czy jakiegoś lokalnego polityka, tylko to są dokumenty i Komisji Europejskiej, i polskiego rządu. To po pierwsze. Po drugie, było oczekiwanie części radnych sejmiku, że przyjmiemy stanowisko przeciwko nielegalnym uchodźcom. I żeby powiedzieć jasno, wszyscy jesteśmy przeciwko nielegalnym uchodźcom, no bo wszyscy jako ludzie jesteśmy przeciwko temu, co jest nielegalne. Czy to są uchodźcy, czy to są jakieś działania nielegalne, to przecież nikt nie jest za czymś, co nie jest nielegalne. Ale warto pamiętać, że jako członkowie Unii Europejskiej obowiązuje nas prawo europejskie i jeden z przepisów mówi, że jeżeli beneficjent środków europejskich dokonuje czynności dyskryminacji, z tych środków nie może korzystać. I to nie jest jakaś dobra wola, tylko to jest przepis, który wskazuje to jasno. My też, szanowni państwo, trochę z tym się borykamy teraz w kontekście remontu przyszłego opery, gdzie chcieliśmy uzyskać 50 milionów, bo ta opera wymaga już odświeżania i właśnie z uwagi na to, że takie stanowisko było w obrocie prawnym, w pierwszej instancji nam się tych środków nie udało nam pozyskać. Dlatego ja przedstawiłem stanowisko zarządu, które wskazało, że jeżeli podejmiemy takie działania dyskryminacyjne, województwo podlaskie straci 2 miliardy euro. Szanowni państwo, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo to nie są pieniądze moje, czy jakiegoś innego urzędnika, tylko są to pieniądze naszych przedsiębiorców, są to naszych uczelni, naszych gmin. Też mówimy, że zależy nam na bezpieczeństwie, to w tych 2 miliardach złotych mamy 175 milionów euro właśnie na bezpieczeństwo. To jest niezwykle ważne, że też to są środki na bezpieczeństwo naszego województwa, ale również z szacunku do osób, które przyszły na nasze obrady. Zaproponuję radnym sejmiku, abyśmy przyjęli takie stanowisko, które będzie mówiło i o bezpieczeństwie. I tutaj na pewno podkreślimy rolę Unii Europejskiej, bo to w mojej ocenie Unia Europejska jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa. Jerzy Buzek tak to pięknie nazwał, że jest dywidendą pokoju dla członków Unii Europejskiej, więc zaproponuję takie stanowisko, które będzie mówiło i o bezpieczeństwie, ale nie będzie narażało nas na utratę 2 miliardów euro i nawet w kolejnych perspektywach konsekwencją jest to, że w ogóle zatrzymujemy pracę nad pisaniem kolejnych perspektyw funduszy europejskich, więc to jest coś, do czego nie możemy dopuścić i dlatego nie dopuścimy stanowisko, przyjmiemy takie, które będzie mówiło o bezpieczeństwie, ale nie będzie ryzyka utraty środków, a wiemy już, bo to są dokumenty prawne Komisji Europejskiej, rządu, że żaden nielegalny imigrant w województwie podlaskim i w Polsce nie będzie i wszyscy jesteśmy przeciwko wszystkiemu temu, co jest nielegalne i niezgodne z prawem.
1: A jeszcze trochę nawiązując do tej sytuacji, która miała miejsce, zdaniem pana marszałka, da się jeszcze dzisiaj w sejmiku rozmawiać o sprawach regionu ponad partyjnymi podziałami?
0: Księże redaktorze, ja jestem taką osobą, tak jak ksiądz pytał o tą nagrodę księcia Ostrockiego. Może warto wziąć też przykład z tej postaci, która też w niełatwych czasach umiała budować mosty, umiała zasypywać podziały, umiała łączyć i zdecydowanie jako marszałek województwa, nawet wśród moich oponentów, obiecuję, że będę zawsze szukał tego, co łączy, szukał porozumień, będę przekonywał i jestem dobrej myśli, że może wakacje, może trochę wszyscy odpoczniemy od polityki. Może jak wrócimy trochę wypoczęci i spokojniejsi, to też to pomoże te emocje ostudzić i wprowadzić więcej rozsądku i merytoryki.
1: Tak się składa, że 7 maja 2024 roku minęła, został pan wybrany marszałkiem województwa podlaskiego, to już ponad 2 lata. Mówiliśmy o panu Tadeuszu Truskolaskim, który 20 lat jest prezydentem, tutaj nieco mniej. Natomiast chciałbym zapytać i poprosić o taki bilans związany z pana działalnością jako marszałka. Też może, żebyśmy się pokusili o to, żeby powiedzieć, jak będzie województwo podlaskie wyglądało za 10 lat, może jak chciałby pan, żeby to województwo wyglądało.
0: Tak, 2 lata, porównując z czasem pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, to jest rzeczywiście bardzo mało, ale mam wrażenie, że te 2 lata, to jest długi okres i wiele dobrego się wydarzyło. My o tym, co było dobre, mówiliśmy na konferencji prasowej i konferencja trwała, księże redaktorze, 2 godziny. Ja postaram się tak w 1,5 minuty to streścić. 800 ponad milionów środków zewnętrznych na Podlasku Służbę Zdrowia, tym niezwykle ważne na leczenie raka, ćwierć miliarda miliarda złotych środków zewnętrznych. Dodatkowo poprawa sytuacji w turystyce, podlaski bon turystyczny. Mieliśmy wielką zapaść z uwagi na tę sytuację geopolityczną. Teraz ten sezon 25 był bardzo udany. Jestem przekonany, że również ten sezon, mimo że jeszcze pogoda może nie jest taka, jakbyśmy chcieli, również będzie udany. Środki europejskie są wydatkowane w sposób niezagrożony. Jako piąty region w zeszłym roku taką spełniliśmy niezwykle ważną zasadę N plus 3, żeby te środki móc wydatkować. Jakie chciałbym, żeby to województwo było w przyszłości? Żeby województwo było miejscem, które będzie przyjazne mieszkańcom w każdym wieku. Czyli człowiek młody będzie mógł tutaj odnaleźć i świetne warunki do nauki, do studiowania, ale też świetne warunki do pracy. I na tym też na pewno te środki europejskie w perspektywie kolejnej będą się skupiały, ale też dostrzegamy, mamy rodziców, mamy dziadków, że społeczeństwo też ma różnych mieszkańców w różnym wieku, że również seniorzy to będą mieli taką tą jesień życia, ale to będzie taka jesień taka jak to w Polsce. Często bardzo piękna, słoneczna, ciepła ze złotymi, żółtymi liśćmi i właśnie, żeby w takich chociażby miejscach jak te, które ostatnio podpisywaliśmy w Suwałkach, będą mogli w tym czasie i czegoś się jeszcze nauczyć, poznać, będą mogli też się spotykać, rozwijać, że każdy mieszkaniec bez względu na wiek będzie tutaj mógł się świetnie odnajdywać.
1: A największe zaskoczenie po objęciu funkcji marszałka jest coś takiego, co pozostało w pamięci, pozostaje?
0: Rektorze, to na pewno zaskoczeniem był ten sam początek zostania marszałkiem, bo myślę, że ten przebieg sesji wielu zaskoczył. Na pewno dla mnie to było wejście w nowy świat. Ja do czasu bycia marszałkiem byłem przewodniczącym Rady Miasta, czyli innego poziomu samorządu i też ciała prawodawczego, a nie wykonawczego. Prowadziłem kancelarię jako radca prawny, więc wszedłem w nowe zupełnie obowiązki. Pewno pierwsze miesiące wymagały i dużo nauki, bo to było wiele też nowych dziedzin. I też to jest czas, kiedy na pewno się uczyłem właśnie różnych kompromisów. Też to był czas, kiedy spotkałem wielu wspaniałych ludzi, od których ja się mogłem czegoś nauczyć. Jestem przekonany, że województwo ma się dobrze i na pewno najbliższe miesiące to będzie okres rozwoju szybkiego i pięknego dla naszego województwa.
1: 20 czerwca rusza druga transza tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Pan marszałek wspomniał o tym. Czy możemy wysnuć już jakieś pierwsze wnioski? Czy tego się spodziewaliście, jeżeli chodzi o podlaski bon turystyczny jako województwo podlaskie?
0: Pamiętajmy, że bon był takim narzędziem, które pozwala nam mówić o tym, że województwo jest bezpieczne i atrakcyjne. I ten krok na pewno w zeszłym roku wykonaliśmy, bo walor reklamowy wynosił całego bonu około 30 milionów złotych. To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dzisiaj to jest jeden z wielu instrumentów, którym zapraszamy mieszkańców naszego województwa. Też są nowe szlaki turystyczne. Też takie wydarzenia, jak chociażby Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Na pewno jest też takim miejscem, które przyciąga turystów, bo te grupy są różne. Jeden turysta chce odpocząć w lesie, drugi chce być w miejscu, gdzie nie ma zasięgu. Ale są też turyści. To wynikają z naszych badań, że nasze województwo jest jednym z tych destynacji, gdzie turysta religijny szuka atrakcji. I na pewno nasze podlaskie kościoły, cerkwie i mecze. Czy ten nasz lokalny ekumenizm, w tym logo pana profesora Tarasewicza, jest jednym z tych magnesów, które przyciąga do województwa podlaskiego.
1: Coś, co dotyczy zarówno turystyki, osób, które przyjeżdżają do naszego województwa, ale również dotyczy codziennego życia mieszkańców, to jest kwestia transportu, kwestia dojazdów i tutaj mamy pewne nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o PKS Nowa.
0: Tak, PKS Nowa jest od kilku miesięcy, ma nowego prokurenta, teraz też będziemy wybierali nowego prezesa. Szukamy nowych wyjść, nowych tras, które umożliwią, że województwo będzie w całości pokryte siecią komunikacyjną w naszym regionie, ale też planujemy, ogłosimy to na dniach, więc jeszcze nie będę wszystkiego zdradzał, ale będą duże bonusy dla naszych seniorów, dla podlaskich seniorów, będą duże bonusy wakacyjne dla osób korzystających z komunikacji autobusowej, ale też warto pamiętać, że nie tylko komunikacja autobusowa, to jest transport publiczny w naszym województwie, ale też pociągi. To przypominam, że 14 czerwca otwieramy linię kolejową do Łomży. To jest też historycznym wydarzeniem, ponieważ Łomża jest największym miastem w Polsce niepołączonym z siecią komunikacyjną, więc od 14 czerwca będą jeździły pociągi z Białegostoku do Łomży, ale też z Białegostoku do Ostrołęki przez Łomżę, czy z Białegostoku do Olsztyna przez Łomżę i Ostrołękę.
1: Panie marszałku, przed nami wakacje. Czego możemy życzyć naszym mieszkańcom na ten wakacyjny czas?
0: Myślę, że wszyscy czekamy na słońce i ciepło, bo w tym roku jakoś ta wiosna nie rozpiściła nas jeszcze, więc ja wszystkim życzę dużo słońca, dużo ciepła, żeby te wakacje były spędzone w gronie rodziny, przyjaciół, najbliższych i żebyśmy wszyscy mogli odpocząć i naładować akumulatory do szkół, do pracy i do tego, co będzie się działo po wakacjach.
1: A ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. Dziękuję, panie marszałku.
0: Dziękuję, szczęść Boże, dobrego dnia.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo rozmowę z marszałkiem województwa podlaskiego Łukaszem Prokorymem, którego gościliśmy w naszym studiu. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A już za kilka minut na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.

0: Święci równi apostołom Cyryl i Metody nazywani są pierwszymi nauczycielami Słowian. Ponieważ jako pierwsi przynieśli na ich ziemię wiarę chrześcijańską, dali naszym przodkom alfabet słowiański i przetłumaczyli z greckiego na słowiański księgi liturgiczne. Wszystko to dało Słowianom prawo do samodzielnego, duchowego i kulturalnego rozwoju. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A po przerwie na naszej antenie audycja przygotowana przez młodych dziennikarzy z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami w ten piątkowy wieczór.
1: Myśli świętych ojców.
2: Święty Grzegorz Teolog. Tak jak nikt nigdy nie wdychał w siebie całego powietrza, tak ani rozum nie jest w stanie w całości pomieścić, ani głos w całości objąć istoty Boga.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak przygotować się do sakramentu spowiedzi?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: W prawosławiu przystąpienie do sakramentu spowiedzi, pokajania, jest traktowane bardzo poważnie i duchowo. Celem spowiedzi jest szczere oczyszczenie duszy przed Bogiem i odzyskanie jedności z Nim oraz Cerkwią. Oto jak zgodnie z nauką Cerkwi należy się przygotowywać do takiego sakramentu. Po pierwsze, codzienna modlitwa. Przed spowiedzią należy zwiększyć swoją modlitewną aktywność, zarówno osobistą, jak i uczestnictwo w nabożeństwach. Warto jest zacząć czytać kanon pokutny do Jezusa Chrystusa, kanon do Najświętszej Bogorodzicy, a także akafis do Jezusa lub modlitwy przygotowujące do spowiedzi. Posłużą nam w tym rozbudowane modlitewniki, w których z pewnością odnajdziemy takowe kanony i akafisty. Ważnym jest, aby szczególnie pogłębić swoją wiedzę i regularność czytania Ewangelii i psalmów, by skonfrontować swoje życie z nauką Chrystusa. Po drugie, jest ważny rachunek sumienia. Szczery i głęboki to kluczowy element przygotowania do spowiedzi. Warto jest przypomnieć sobie 10 przykazań, kazanie Chrystusa na górze w Ewangelii Mateusza. W tradycji ojców Cerkwi świętego Jana Klimaka, Bazylego Wielkiego i Jana Złotustego możemy odnaleźć właśnie takie pouczenia. Istotne jest, by nie usprawiedliwiać swoich grzechów, ale rozpoznać ich duchowe źródło. Pychę, egoizm, gniew, lenistwo, nieposłuszeństwo. Wierni przed przystąpieniem do spowiedzi, następnie przed przystąpieniem do świętej Eucharystii, zachowują post. Zwykle powinien być to post 3-dniowy przed przystąpieniem do spowiedzi i Eucharystii, jeśli jest to oczywiście możliwe. W tym czasie powinniśmy wystrzegać się nie tylko pokarmów pochodzenia zwierzęcego, ale również złych uczynków, hałaśliwych rozrywek, gniewu, kłótni, niepotrzebnych i zbędnych rozmów. Spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów, ale fakt pokory i skruchy przed Bogiem. Wierni powinni mieć szczerą chęć poprawy życia, nawet jeśli wierny ma świadomość własnych słabości i skłonności do grzechu. Sakrament spowiedzi to nie tylko rozliczenie się, ale spotkanie z uzdrawiającą łaską Chrystusa. Sama spowiedź odbywa się przed ikoną Chrystusa, krzyżem, Ewangelią, w obecności kapłana, jako świadka oraz pośrednika w pojednaniu z Bogiem i Cerkwią. Wierny nie prowadzi rozmowy jak u psychoterapeuty, lecz szczerze wyznaje swoje grzechy, zaczynając od słów zgrzeszyłem i wymieniając czym zgrzeszyliśmy, w których momentach swego życia popełniliśmy błąd. Po wyznaniu grzechów kapłan może zadać pytania lub podać duchową refleksję. Kapłan może również w wyjątkowych sytuacjach nałożyć epitemię, dodatkowe modlitwy, post, jałmużnę, w rzadkich przypadkach nawet czasowe odłączenie od Eucharystii, jeśli takowe lekarstwo faktycznie przysłuży się spowiadającemu. Na koniec kapłan odmawia modlitwę rozgrzeszającą, trzymając jepitrachilion nad głową spowiadającego się i w słowach modlitwy wstawiając imię osoby spowiadającej się.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku zapraszają Państwa do wysłuchania programu, który powstał dzięki ich pracy i zaangażowaniu. W tej audycji młodzi autorzy mówią o bieżących wydarzeniach z kalendarza liturgicznego, a także o szkolnych inicjatywach i relacjach z tych wydarzeń. W dzisiejszym, najnowszym odcinku uczniowie opowiedzą o święcie Pięćdziesiątnicy. Dzieci tworzą pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.

0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym dla Cerkwi Prawosławnej święcie.
2: Chodzi o Pięćdziesiątnicę, czyli zesłanie Ducha Świętego.
3: To święto nazywane jest także Świętym Świętej Trójcy.
4: Bo właśnie tego dnia w szczególny sposób objawi się nam tajemnica Boga w Trójcy Świętej.
5: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Pięćdziesiątnica obchodzona jest 50. dnia po Pasce.
1: Sama nazwa mówi nam więc, że jest to święto związane z pełnią paschalnej radości.
2: Po zmartwychwstaniu Chrystusa, po Jego w niebie wstąpieniu, uczniowie czekali na spełnienie obietnicy.
3: Pan Jezus obiecał im, że nie zostaną sami.
5: Powiedział, że pośle im Pocieszyciela,
4: czyli Ducha Świętego.
0: I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy ta obietnica została spełniona.
1: Można powiedzieć, że jest to dzień wielkiego daru.
2: Daru, który nie był przeznaczony tylko dla apostołów,
3: ale dla całej Cerkwi.
4: Dla wszystkich wierzących.
5: Także dla nas.
0: Żeby lepiej zrozumieć to święto, trzeba wrócić myślą do Jerozolimy.
1: Do czasu po wniebowstąpieniu Chrystusa.
2: Apostołowie wrócili wtedy do miasta.
3: Nie rozeszli się każdy w swoją stronę.
4: Nie zaczęli od razu działać według własnych pomysłów.
5: Tylko trwali razem na modlitwie.
0: To bardzo ważne.
1: Bo zanim zaczęli głosić Ewangelię całemu światu, najpierw czekali na dar z wysoka.
2: Czekali z wiarą.
3: Z nadzieją.
4: I z posłuszeństwem słowa Chrystusa.
5: A razem z nimi była Przenajświętsza Bogu Rodzica.
0: Możemy sobie wyobrazić ten moment.
1: Uczniowie są zebrani razem.
2: Modlą się.
3: Pamiętają słowa swojego nauczyciela.
4: Może jeszcze nie wiedzą dokładnie,

0: tego siłę.
1: Apostołowie, którzy wcześniej bali się ludzi, nagle zaczynają odważnie mówić o Chrystusie.
2: To bardzo ważne,
3: bo jeszcze niedawno zamykali się z lęku,
4: a teraz wychodzą do ludzi.
0: Głoszą zmartwychwstałego Pana.
5: I nie boją się świadczyć o prawdzie.
1: Duch Święty przemienia ich serce.
2: Nie czyni ich kimś zupełnie obcym,
3: ale wydobywa z nich odwagę, miłość i wiarę.
4: Można powiedzieć, że apostołowie stają się naprawdę gotowi do misji.
0: Do głoszenia Ewangelii.
5: Do budowania chrześcijaństwa.
1: Dlatego Pięćdziesiątnica bywa nazywana Dniem Narodzin Kościoła.
2: Bo od tego momentu apostołowie zaczynają publicznie głosić Chrystusa.
3: A ludzie z różnych narodów słyszą ich słowa.
4: I co jest niezwykłe? Każdy rozumie ich we własnym języku.
0: To znak, że Ewangelia jest dla wszystkich.
5: Dla całego świata.
1: W dawnych czasach ludzie przy budowie wieży Babel przestali się rozumieć.
2: Ich języki zostały pomieszane.
3: A w dniu Pięćdziesiątnicy dzieje się coś przeciwnego.
4: Duch Święty nie niszczy różnorodności ludzi,
0: ale jednoczy ich w prawdzie,
5: w wierze i miłości.
1: To bardzo piękne.
2: Bo pokazuje, że jedność Kościoła nie polega na tym, że wszyscy są tacy sami.
3: Ludzie mogą mieć różne języki, kultury i historie,
4: ale w Duchu Świętym mogą należeć do
0: jednej cerkwi,
5: do jednej wspólnoty zbawienia.
1: Czasem trudno jest nam mówić o Duchu Świętym,
2: bo kiedy myślimy o Chrystusie, przypominamy sobie Ewangelię, Jego słowa, cuda, krzyż i zmartwychwstanie.
3: A kiedy mówimy o Bogu, Ojcu, myślimy o Stwórcy, o miłości i o opiece.
4: Natomiast Duch Święty może wydawać się bardziej tajemniczy,
0: mniej widzialny,
5: trudniejszy do opisania.
1: Ale Cerkiew uczy nas jasno, że Duch Święty jest Bogiem.
2: Jest trzecią osobą Trójcy Świętej.
3: Nie jest tylko symbolem.
4: Nie jest tylko uczuciem.
0: Jest prawdziwym Bogiem,
5: który daje życie.
1: W symbolu wiary mówimy i w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela.
2: To słowo, ożywiciel, jest bardzo ważne.
3: Bo Duch Święty ożywia człowieka od środka.
4: Daje życie cerkwi.
0: Daje siłę modlitwy.
5: Daje światło sercu.
1: Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo byłoby tylko wspomnieniem dawnych wydarzeń.
2: A dzięki niemu jest życiem.
3: Żywym spotkaniem z Bogiem.
4: Żywą modlitwą.
0: Żywą obietnością Chrystusa w Kościele.
5: Żywą drogą do zbawienia.
1: Duch Święty działa w sakramentach cerkwi.
2: Działa w chrzcie.
3: Działa w bierzowaniu,
5: które w prawosławiu nazywamy miropomazaniem.
4: Działa w Eucharystii.
0: Działa w spowiedzi.
1: Kiedy kapłan modli się podczas boskiej liturgii, prosi, aby Duch Święty stąpił na nas i na przedłożone dary.
2: To znaczy, że Eucharystia nie jest zwykłym symbolem.
3: Jest świętą tajemnicą.
4: Miejscem działania Ducha Świętego.
0: Miejscem spotkania nieba i ziemi.
5: Miejscem, gdzie Bóg daje się człowiekowi.
1: W modlitwie prawosławnej bardzo często zwracamy się do Ducha Świętego.
2: Szczególnie znana jest modlitwa Królu Niebieski, Cewiu Niebiesnej.
3: Królu Niebieski, pocieszycielu Duchu Prawdy.
4: Ta modlitwa jest krótka, ale bardzo ważna.
0: Nazywa Ducha Świętego pocieszycielem.
5: Bo Duch Święty pociesza człowieka nie powierzchownie, ale głęboko.
1: Nie chodzi o zwykłe pocieszenie, takie krótkie, dobre słowo.
2: Chodzi o pokój, który przychodzi od Boga.
3: O światło, które pomaga przetrwać ciemność.
4: O siłę, która pomaga nie poddać się w trudnościach.
0: O cichą obecność Boga w sercu.
5: Nawet wtedy, kiedy człowiek nie umie wszystkiego nazwać.
1: Duch Święty jest też nazywany Duchem Prawdy.
2: To bardzo ważne w dzisiejszym świecie.
3: Bo często słyszymy wiele różnych opinii.
4: Czasem trudno odróżnić, co jest dobre, a co złe.
0: Co jest prawdą, a co tylko pozorem.
5: Dlatego człowiek potrzebuje Ducha Prawdy.
1: Duch Święty pomaga nam zrozumieć Ewangelię.
2: Pomaga nam zobaczyć własne serce.
3: Pomaga nam przyznać się do błędu.
4: Pomaga nam szukać dobra.
0: Pomaga nam nie tylko żyć powierzchownie,
5: ale głębiej, bliżej Boga.
1: Pięćdziesiątnica ma też bardzo piękny wygląd w cerkwi.
2: Świątynie są przystawiane zielenią.
3: Wierni przynoszą gałązki, trawy i kwiaty.
4: Zielony kolor przypomina życie.
5: Przypomina, że Duch Święty ożywia całe stworzenie.
1: Kiedy wchodzimy wtedy do cerkwi, czujemy, że jest inaczej.
2: Jakby sama świątynia mówiła nam o życiu.
3: O świeżości.
4: O nadziei.

0: łasce.
1: O obecności Boga, który wszystko odnawia.
2: To bardzo ważne, bo człowiek czasem czuje się zmęczony.
3: Czasem w sercu robi się sucho.
4: Czasem modlitwa wydaje się trudna.
5: Czasem brakuje radości.
0: A pięćdziesiątnicy przypomina, że Bóg może odnowić człowieka.
1: Tak jak deszcz odnawia ziemię.
2: W dniu pięćdziesiątnicy po boskiej liturgii sprawowane są także specjalne modlitwy kolanopokłonne.
3: To szczególny moment, bo po okresie paschalnym wierni znów klękają.
4: Klękanie nie oznacza smutku.
5: Oznacza pokorę.
0: Oznacza modlitwę całym człowiekiem.
1: Oznacza świadomość, że potrzebujemy Bożej łaski.
2: W tych modlitwach Cerkiew modli się za cały świat.
3: Za żywych.
4: Za zmarłych.
5: Za ludzi cierpiących.
0: Za tych, którzy są daleko od Boga.
1: Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia.
2: To pokazuje, że Duch Święty nie zamyka człowieka w sobie.
3: Przeciwnie, otwiera serce dla innych.
4: Uczy modlitwy za cały świat.
5: Uczy współczucia.
0: Uczy odpowiedzialności.
1: Uczy miłości.
2: Warto też powiedzieć o ikonie pięćdziesiątnicy.
3: Na tej ikonie widzimy apostołów siedzących razem.
4: Są przedstawieni w jedności i pokoju.
5: Nad nimi znajdują się promienie albo języki ognia.
0: To znak zstąpienia Ducha Świętego.
1: Znak Bożej łaski.
2: Często na ikonie jest też puste miejsce pośrodku.
3: Ono przypomina, że głową Kościoła jest Chrystus.
4: Apostołowie nie tworzą Kościoła według własnego pomysłu.
5: Oni są prowadzeni przez Boga.
0: Przez Ducha Świętego.
1: W jedności z Chrystusem.
2: Na dole ikony bywa przedstawiona postać symbolizująca świat.
3: Czasem nazywana jest kosmosem.
4: Trzyma ona swoje, które oznaczają nauczanie apostołów.
5: To pokazuje, że cały świat oczekuje światła Ewangelii.
0: Apostołowie otrzymali Ducha Świętego nie po to, żeby zatrzymać Go, tylko dla siebie.
1: Ale żeby nieść Chrystusa wszystkim narodom.
2: To jest ważne także dla nas.
3: Bo wiara jest nie tylko prywatną sprawą.
4: Oczywiście każdy ma swoje serce i swoją osobistą modlitwę.
5: Ale chrześcijanin jest też świadkiem.
0: Swoim słowem.
1: Swoim zachowaniem.
2: Czasem świadectwo nie musi oznaczać wielkiego kazania.
3: Może oznaczać spokojną dobroć.
4: Uczciwość.
5: Przebaczenie.
0: Pomoc komuś słabszemu.
1: Odwagą przyznania się do wiary.
2: Duch Święty działa właśnie w takich prostych, codziennych sprawach.
3: Nie tylko w wielkich wydarzeniach.
4: Nie tylko w życiu świętych z dawnych wieków.
5: Ale także w naszej szkole.
0: W naszych domach.
1: W naszych sercach.
2: Ktoś może zapytać, skąd mam wiedzieć, że Duch Święty działa w moim życiu?
3: To bardzo dobre pytanie.
4: Owocem Ducha Świętego jest spokój.
5: Miłość.
0: Cierpliwość.
1: Dobroć i wierność.
2: Jeżeli człowiek zaczyna bardziej kochać Boga i ludzi, to jest znak działania łaski.
3: Jeżeli potrafi przeprosić, choć wcześniej było mu trudno, to też jest ważne.
4: Jeżeli zaczyna modlić się szczerzej.
5: Jeżeli chce żyć uczciwie.
0: Jeżeli nie chce opowiadać złem na zło.
1: To widać, że Duch Święty porusza serca.
2: Oczywiście, człowiek nadal pozostaje słaby.
3: Nadal może się mylić.
4: Nadal potrzebuje spowiedzi.
5: Nadal potrzebuje pracy nad sobą.
0: Ale Duch Święty nie przychodzi do idealnych ludzi.
1: Przychodzi, aby słabych umacniać.
2: Apostołowie też nie byli doskonali sami z siebie.
3: Piotr wcześniej wypełnił się Chrystusa.
4: Inni uczniowie uciekli w czasie męki.
5: Bali się.
0: Nie wszystko rozumieli.
1: Ale Duch Święty uczynił ich odważnymi i świadkami.
2: To daje nadzieję każdemu z nas.
3: Bo Bóg nie wybiera tylko najmocniejszych.
4: Bóg umacnia tych, którzy Mu ufają.
5: Nawet jeśli są słabi.
0: Nawet jeśli się boją.
1: Nawet jeśli dopiero uczą się wiary.
2: Pięćdziesiątnica przypomina także, że Kościół nie jest tylko organizacją.
3: Nie jest tylko budynkiem.
4: Nie jest tylko zbiorem zwyczajów.
5: Cerkiew jest żywa.
0: Ożywiana przez Ducha Świętego.
1: Prowadzona ku Królestwu Bożemu.
2: Dlatego kiedy przychodzimy do cerkwi, nie przychodzimy tylko na uroczystość.
3: Przychodzimy na spotkanie.
4: Z Bogiem.
5: Z drugim człowiekiem.
0: Z modlitwą całej cerkwi.
1: Z łaską Ducha Świętego.
2: Czasem młody człowiek może myśleć, że święta cerkiewne są dalekie od jego życia.
3: Że są bardzo dawne, poważne i trudne.
4: Ale kiedy zaczynamy ich słuchać uważniej, odkrywamy, że mówią o sprawach bardzo bliskich.
5: O lęku i odwadze.
0: O samotności i wspólnocie.
1: O potrzebie pokoju w sercu.
2: Pięćdziesiątnica mówi nam, że Bóg przychodzi do człowieka.
3: Nie tylko z zewnątrz.
4: Ale do samego wnętrza.
5: Do serca.
0: Do myśli.
1: Do życia.
2: Duch Święty pomaga nam nie być chrześcijanami tylko z nazwy.
3: Po pomaga nam naprawdę żyć Ewangelią.
4: W szkole.
5: W domu.
0: Wśród przyjaciół.
1: W codziennych wyborach.
2: A teraz warto zapytać, dlaczego Święto Pięćdziesiątnicy nazywa się też Świętem Świętej Trójcy?
3: Bo tego dnia szczególnie widzimy działanie Świętej Trójcy w historii zbawienia.
4: Ojciec posyła Ducha.
5: Syn obiecuje Ducha swoim uczniom.
1: A Duch Święty zstępuje na apostołów.
0: I prowadzi.
2: Bóg jest jeden, ale w trzech osobach.
3: Ojciec, Syn i Duch Święty.
4: To wielka tajemnica.
5: Nie da się jej wyjaśnić tak prosto jak zadania z matematyki.
0: Ale można ją przyjmować w wierze.
1: I przeżywać w modlitwie.
2: Święta Cerkwi nie są tylko lekcją religii.
3: Są wejściem w tajemnicę.
4: W modlitwę.
5: W piękno nabożeństwa.
0: W ciszę serca.
1: W obecność Boga.
2: Pięćdziesiątnicę szczególnie czujemy, że wiara jest żywa.
3: Że nie chodzi tylko o pamięć o tym, co było dawno temu.
4: Bo Duch Święty działa także dzisiaj.
5: W cerkwi.
0: W sakramentach.
1: W ludziach, którzy szukają Boga.
2: Pięćdziesiątnica ma też jeszcze jedną bardzo ważną stronę.
3: Jaką?
2: Uczy nas, że Bóg nie tylko mówi do człowieka z daleka.
4: Ale przychodzi blisko.
5: Duch Święty zamieszkuje w sercu człowieka.
0: Oczywiście nie w sposób magiczny.
1: Ale przez łaskę, modlitwę i życie w cerkwi.
2: Człowiek może być świątynią Ducha Świętego.
3: To bardzo mocne zdanie.
4: Bo oznacza, że nasze życie nie jest nieważne.
5: Nasze słowa nie są nieważne.
0: Nasze wybory nie są nieważne.
1: Nasze serce jest miejscem walki o dobro.
2: Duch Święty pomaga człowiekowi wybrać to, co prowadzi do Boga.
3: Pomaga odrzucać egoizm.
4: Pomaga walczyć z gniewem.
5: Pomaga uczyć się cierpliwości.
0: Pomaga kochać nie tylko wtedy, gdy jest łatwo,
1: ale także wtedy, kiedy trzeba się wysilić.
2: To bardzo ważne dla dzieci i młodzieży.
3: Bo w młodym wieku człowiek uczy się, kim chce być.
4: Uczy się przyjaźni.
5: Uczy się odpowiedzialności.
0: Uczy się modlitwy.
1: Uczy się rozpoznawać dobro.
2: Duch Święty nie zabiera nam wolności.
3: On jej nie niszczy.
4: Przeciwnie.
5: Pomaga człowiekowi naprawdę być wolnym.
0: Bo prawdziwa wolność to nie robienie wszystkiego, co przyjdzie do głowy.
1: Ale wybieranie dobra.
2: Pięćdziesiątnica przypomina, że apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego nie zostali w zamkniętym domu.
3: Wyszli do ludzi.
4: Zaczęli mówić.
5: Zaczęli świadczyć.
0: Zaczęli głosić Chrystusa.
1: I tak rozpoczęła się droga cerkwi przez świat.
2: Ta droga trwa do dziś.
3: Przez wieki zmieniały się państwa, języki i zwyczaje.
4: Ale Duch Święty nadal prowadzi cerkiew.
5: Nadal rodzą się święci.
0: Nadal ludzie odnajdują wiarę.
1: Nadal człowiek może się nawrócić.
2: To daje wielką nadzieję.
3: Bo świat czasem wydaje się bardzo niespokojny.
4: Jest dużo hałasu.
5: Dużo pośpiechu.
0: Dużo zamieszania.
1: A Duch Święty przynosi pokój.
2: Nie taki pokój, który oznacza brak problemów.
3: Ale taki, który pozwala nie zgubić Boga pośród problemów.
4: To pokój głęboki.
5: Cichy.
0: Mocny.
1: Pochodzący z modlitwy.
2: Czasem wystarczy krótka modlitwa. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj we mnie.
3: Albo Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy.
4: Taka modlitwa może pomóc przed nauką.
5: Przed trudną rozmową.
0: Przed spowiedzią.
1: Przed ważną decyzją.
2: Bo Duch Święty nie jest tylko tematem audycji.
3: Jest tym, do którego naprawdę możemy się modlić.
4: Możemy Go prosić o mądrość.
5: O czyste serce.
0: O odwagę.
1: O miłość.
2: Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć sobie obraz Pięćdziesiątnicy.
3: Apostołowie zgromadzeni razem.
4: Szum z nieba.
5: Języki ognia.
0: Odwaga zamiast lęku.
1: I początek ogłoszenia Ewangelii całemu światu.
2: To święto mówi nam, że Bóg spełnia swoje obietnice.
3: Chrystus obiecał Ducha Świętego.
4: I Duch Święty zstąpił.
5: Apostołowie czekali.
0: Modlili się.
1: I zostali umocnieni.
2: Może więc także my powinniśmy uczyć się cierpliwej modlitwy.
3: Nie tylko prosić szybko i od razu się zniechęcać.
4: Ale trwać przy Bogu.
5: Czekać z nadzieją.
0: Otwierać serce.
1: I ufać, że Bóg działa.
2: Pięćdziesiątnica jest świętem wielkiej radości.
3: Ale nie jest to radość płytka.
4: To radość płynąca z obecności Boga.
5: Z tego, że Kościół nie jest sam.
0: Z tego, że Duch Święty prowadzi wiernych.
1: I że człowiek może zostać odnowiony.
2: To święto uczy nas jedności.
3: Uczy nas modlitwy.
4: Uczy nas odwagi.
5: Uczy nas pokory.
0: Uczy nas otwartości na Boga.
1: I przypomina, że bez Ducha Świętego nie możemy naprawdę żyć duchowo.
2: Może więc po tej audycji ktoś z naszych słuchaczy podczas święta Pięćdziesiątnicy zwróci uwagę na zieleń w cerkwi.
3: Albo na słowo modlitwy Królu Niebieski, Ceru Niebieskiej.
4: albo na ikonę apostołów zgromadzonych w jedności,
5: albo na modlitwy, podczas których trzeba stać na kolanach,
0: albo po prostu poprosi Ducha Świętego o pomoc w swoim życiu.
1: To już będzie bardzo dużo.
2: Bo właśnie od takich prostych kroków zaczyna się głębsze przeżywanie świąt.
3: Od uważnego słuchania.
4: Od szczerej modlitwy.
5: Od pytania, co Bóg chce mi dziś powiedzieć.
0: Od pragnienia dobra.
1: Od otwartego serca.
2: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Filip Michał Taleszewski,
0: Alisa Holik,
3: Zofia Korcz,
1: Dominika Janusz,
5: Nina Korcz
4: i Adriana Mangal, pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
6: Do usłyszenia w kolejnym

0: Za nami program przygotowany przez dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w piątek. A za moment o godzinie 20 ponownie wysłuchamy piątkowego wydania wiadomości, w których to mowa m.in. o pielgrzymce autokarowej do Monasteru w Jabłecznej.
1: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
0: Mamy dziś piątek, 5 czerwca 2026 roku. Znajdujemy się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Roman, książę z Uglicza, święty Dymitr, metropolita Rostowa, święty Teodor, biskup Suzdala, święta Eufrozyna, księżna Połocka oraz święty Konstantyn, cudotwórca. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie do wspólnej modlitwy w intencji krwiodawców, harmonogram uroczystości modlitewnych w parafii w Suwałkach, a także zaproszenie do udziału w pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja 14 czerwca w niedzielę o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie organizatorzy zapraszają na krótkie spotkanie do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się poznać, zintegrować, a także wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać już z doświadczonymi krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca. Pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy cerkiew wspomina modlitewnie wszystkich świętych. Na tę okoliczność ojciec protodiakon Marek Kozłowski, proboszcz wspólnoty w Suwałkach, gorąco zaprasza do uczestnictwa w obchodach święta parafialnego. Tegoroczne uroczystości będą miały szczególny charakter z uwagi na wizytę zwierzchnika diecezji białostocko-gdańskiej, jego ekscelencji najprzewielebniejszego Jakuba. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 8:30 zostanie odprawiony molebień z oświęceniem wody. Około godziny 9:30 po przywitaniu arcypasterza przy cerkwi Władyka dokona poświęcenia świątyni po remoncie, a następnie będzie przewodniczył boskiej liturgii. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniach 24-25 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Monasteru w Jabłecznej z okazji Dnia Pamięci Świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru. 24 czerwca wyjazd z Białegostoku o godzinie 12, a powrót 25 czerwca około godziny 17. Zapisy do 5 czerwca pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Istnieje możliwość dołączenia na trasie pielgrzymki.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego piątkowego programu. Po przerwie na naszej antenie ojciec Jerzy Bogacewicz zaprosi na święto do Bielska Podlaskiego, a także opowie nieco o historii bielskiej ikony Matki

0: W najbliższą niedzielę cerkiew czci Matkę Bożą w jej bielskiej ikonie. Harmonogram modlitewnych uroczystości, a także historię ikony przedstawi już teraz na naszej antenie ojciec Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Bielska ikona Przenajświętszej Bogorodzicy napisana została w tradycyjnym kanonie cerkiewnym. Jest zbliżona do typu Hodigitry gruzińsko-jerozolimskiej. Zachowało się wiele danych historycznych mówiących o pochodzeniu ikony. Wiadomym jest, iż księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, ofiarowała ową ikonę głównej cerkwi ówczesnego grodu pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Miało to miejsce około 1507 roku. Przez długi czas wspomniana cerkiew wraz z ikoną znajdowała się na Zamku Bielskim i była w wieku XV i XVI, podobnie jak kaplica Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie, świątynią książąt bielskich. W krótkim czasie ikona stała się powszechnie znana dzięki swej cudownej łasce uzdrawiającej. Liczne rzesze pielgrzymów, ludzi chorych i kalekich przychodziły do cerkwi bielskiej, aby oddać pobożny pokłon i religijne uwielbienie, modląc się o łaskawy dar uzdrowienia. Modlitwa sięgała niebios, dlatego że wiele może modlitwa bogobojnych wznoszona do Boga. O ileż zaś silniejsze jest orędownictwo Matki samego Boga. Nieznane są fakty dotyczące przeniesienia świątyni wraz z ikoną z zamku na obecne miejsce, lecz wiemy, że dokonano tego w 1562 roku na prośbę księżnej i wiernych. Początkowo ikona znajdowała się na wschodniej ścianie prezbiterium. Obecnie zaś umieszczona jest w kiocie w środkowej części świątyni, wśród wiernych, którzy kontynuując tradycję przodków, chronią się pod omoforionem Bogorodzicy i tu znajdują spokój dla swojej duszy w każdy piątek podczas akatystu celebrowanego przed świętością. Na przestrzeni wieków dokonało się tutaj wiele cudów, które początkowo były spisywane. Jeden z takich cudów był związany właśnie z przeniesieniem ikony do środkowej części świątyni. Mianowicie po zdjęciu ikony akurat w to miejsce w czasie II wojny światowej uderzył niemiecki artyleryjski pocisk, pozostawiając wyrwę w ścianie o wymiarach 2x2 metry. Szczęśliwie nie doszło do pożaru, natomiast znacznie zniszczony został ikonostas. Natomiast ikona Bielskiej Bogorodzicy ocalała. Niestety czas i zawieruchy wojenne zrobiły swoje i pisane świadectwa tych faktów zostały utracone. Natomiast z przekazów ustnych wiemy, że jeszcze na przełomie XIX i XX wieku takowe zapisy istniały. Istnieje również ustny przekaz o chorym człowieku, który przybył do świątyni o kulach, prosząc o łaskę wyzdrowienia. Modlitwy tego człowieka były wysłuchane, ponieważ opuścił on świątynię bez kul, które dłuższy czas stały przy ikonie, świadcząc o cudzie. Bardzo ważne wydarzenie w życiu cerkwi i parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim miało miejsce w 2007 roku, kiedy to uroczyście świętowano 500-lecie ofiarowania ikony. Odbyła się wtedy konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu, która zgromadziła wielu znanych prelegentów z kraju i zagranicy. Był to moment przełomowy, ponieważ po tej uroczystości decyzją Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy zostało ustanowione oddzielne święto ku czci Matki Bożej w jej bielskiej ikonie. Do tego momentu czczenie ikony przez wieki było połączone ze świętem parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Chcę poinformować, że z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, doroczne święto ku czci Matki Bożej w jej bielskiej ikonie odbędzie się w dniu 7 czerwca w niedzielę. Program nabożeństw związanych ze świętem będzie następujący. 6 czerwca w sobotę całonocne czuwanie o godzinie 18 w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscu stałego przebywania bielskiej ikony Bogu Rodzicy. Następnie w niedzielę, 7 czerwca, rano procesje z poszczególnych bielskich parafii wyruszą w kierunku cerkwi Narodzenia Bogu Rodzicy mieszczącej się przy ulicy Jagiellońskiej 6. Tutaj procesje połączą się około godziny 9 i po wyniesieniu cudotwórczej ikony z cerkwi wspólnie udadzą się następującymi ulicami: Jagiellońską, Kazimierzowską, Mickiewicza, Kopernika, Batorego i Traugutta do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Świąteczna liturgia święta rozpocznie się o godzinie 10. Po jej zakończeniu, około godziny 12, ikona bielskiej Bogu Rodzicy będzie niesiona z powrotem ulicami miasta na miejsce stałego przebywania do cerkwi przy ulicy Jagiellońskiej 6, gdzie cała uroczystość zostanie zakończona. Jednocześnie informuję, że w tym samym czasie, czyli 6 i 7 czerwca, w Bielskim Domu Kultury odbędzie się dwudniowy jubileuszowy, 10. Festiwal pod opieką Bogu Rodzicy, który jest nierozłącznym elementem naszego święta. W tym roku w Bielskim Domu Kultury wystąpią w sobotę o godzinie 11 chóry dziecięco-młodzieżowe z Lublina, Białegostoku, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Natomiast w niedzielę o godzinie 17 zaprezentują się chóry krajowe z Wrocławia, Warszawy, Białegostoku i Bielska Podlaskiego oraz zagraniczne z Grecji, Bułgarii i Rumunii. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w procesji i nabożeństwach świątecznych, a także w festiwalu poświęconym Bogu Rodzicy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Przed chwilą na naszej antenie ojciec Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, przedstawił harmonogram modlitewnych uroczystości w Dzień Święta Bielskiej Ikony Matki Bożej, a także historię tej ikony. Tegorocznym modlitewnym uroczystościom towarzyszyć będzie także wyjątkowy 10. jubileuszowy festiwal pod opieką Bogu Rodzicy. Będą to 2 dni koncertów, podczas których wystąpią chóry z Polski i z zagranicy, m.in. z Bułgarii, Grecji i Rumunii. Koncerty odbędą się w sobotę 6 czerwca o godzinie 11 w Bielskim Domu Kultury przy ulicy 3 Maja, a także w niedzielę 7 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy serdecznie.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach zbliża się godzina 21, a to oznacza, że powoli zbliżamy się do zakończenia dzisiejszego piątkowego programu. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu, Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu.